otwór we mokro. Zajmę za noż. Zajmę za noż subedu, max sad manumix. A je pulsi be chess mi bedu, le chomam albutnix.

zajmę za nożą. Zajmę za nożą subego, na wstar na lumnic. A je płosy by czes mi bego, leszą mam arbutnic. A zun cari mi lice, je tarafę bedu, cari nukce. Je joje du.